0: più consistenti sul settore nord-occidentale.
1: Porozumiecie się z Zosią, ale póki co zostawmy sprawy osobiste na boku i...
2: Quattro cui vanno 447.